0: więc zależy to na osobie. Nie, dziś nam szło inżynierami, to i tak jest zaraz.
1: Dzień dobry.